0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: audycja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście!
2: Oj,

Radio C.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: informacja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: It's the only thing that slowly stops the

0: emocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

zupami. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani.

0: Proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już jutro o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Mamy niedzielę, za oknem słoneczna pogoda, a na zegarach minęła godzina 19. To może oznaczać jedno. Przyszedł czas na program Lublin to Sport w Akademickim Radiu Centrum. Przyjrzymy się w nim temu, co w trawie piszczy w świecie lubelskiego sportu i nie tylko. Przed mikrofonem witają Was Filip Lech
2: oraz druh zastępowy Ignacy Chodowski. Za wybitną realizację odpowiada jak co tydzień Mateusz Wiak. Klasycznie już zanim przejdziemy do sportowej części programu, chcielibyśmy życzyć wszystkiego co najlepsze Robertowi, Wiesławie, Annie i Antoniemu, a więc dzisiejszym solenizantom.
1: 7 czerwca w kalendarzu świąt nietypowych ma kilka różnych świąt. Dzisiaj w Polsce swój dzień mają chemicy. Dzień chemika przypada standardowo na pierwszą niedzielę czerwca. To święto przypomina nam, jak ogromny wpływ na nasze codzienne życie ma ta fascynująca nauka.
2: Warto wspomnieć tutaj wybitną polską noblistkę Marię Curie-Skłodowską. Dokonała ona przełomowych odkryć, które na zawsze zmieniły fizykę i medycynę, badając zagadkowe promieniowanie emitowane przez uran.
1: Wspólnie z mężem Piotrem Curie odkryła dwa nowe pierwiastki chemiczne. Polon, nazwany tak na cześć jej ukochanej ojczyzny, oraz rad, który okazał się kluczem do walki z nowotworami. Co ciekawe, Maria jako jedyna kobieta w historii i jedyny naukowiec na świecie otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.
2: Życzymy wszystkim chemikom, zarówno studentom, jak i naukowcom, niegasnącej pasji do odkrywania tajemnic, materii i samych danych eksperymentów.
1: Teraz przechodzimy do stałego segmentu komediowego Suchar na dziś. Ignacy, czy wiesz, dlaczego Węgry nie zakwalifikowały się na mundial?
2: Nie wiem.
1: Bo grają Węgry Birds. Skoro wstępne formalności mamy za sobą, sprawdźmy, co dzisiaj w programie.
2: Naszym dzisiejszym gościem będzie trener personalny Albert Papliński.
1: Zapowiemy rozpoczynający się w tym tygodniu piłkarski mundial w Ameryce Północnej.
3: 3x3 w tym okresie czasu ma swój urok.
2: Podsumujemy akademickie mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3x3.
4: Dziewczyny mocno grają, trenują, przygotowują się.
1: Porozmawialiśmy z trenerem tenisistek stołowych Lalak AZS-u MCS Lublin Pawłem Janowskim.
5: Jeszcze raz podkreślę, to są mecze sparingowe. Nie za te mecze nas będą oceniać.
2: Omówimy ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej.
1: To wszystko już za chwilę, teraz przejdziemy do najświeższych wydarzeń ze świata sportu.
6: Tenis.
1: Piękna historia Mai Chwalińskiej, niestety bez happy endu. Polka przegrała finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6. Pomimo porażki, wyczyn Chwalińskiej w Paryżu przejdzie do historii polskiego tenisa. 24-latka z Dąbrowy Górniczej udział we French Open musiała wywalczyć w kwalifikacjach. Potem już w samym turnieju głównym zawodniczka notowana na 114. miejscu w rankingu nie miała łatwego zadania. Cały czas walczyła z wyżej notowanymi tenisistkami. Pomimo tego w drodze do finału oddała rywalkom tylko jednego seta.
2: Maja Chwalińska stała się pierwszą kwalifikantką w historii, która zagrała w wielkoszlemowym finale i jednocześnie czwartą Polką, która tego dokonała po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej oraz Idze Świątek. Pomimo porażki, sam udział w paryskim finale jest dla Polski historycznym sukcesem.
1: Warto wspomnieć, że od godziny 16 trwa wielkoszlemowy finał mężczyzn. No i tutaj mamy bardzo zaciętą rywalizację. Faworyzowany Aleksander Zwieriew rywalizuje z Flavio Kobolim. W tej chwili mamy remis w setach 2-2. No i ten decydujący piąty set, jakby okaże się wtedy, kto będzie zwycięzcą wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Bez względu na to, kto wygra ten mecz, no to zarówno dla jednego, jak i dla drugiego będzie to pierwszy wielkoszlemowy sukces.
6: Piłka nożna.
2: Już w najbliższy czwartek rozpocznie się impreza futbolowa, na którą wszyscy czekają. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Meksyku oraz Kanadzie rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mundial zainauguruje czwartkowe starcie Meksyku z RPA. Więcej na temat imprezy powiemy w dalszej części programu.
6: Siatkówka.
1: Reprezentantki Polski pierwszy turniej w ramach Ligi Narodów zakończyły porażką. Podopieczne Stefano Lavariniego turniej w Nankinie rozpoczęły od 3 zwycięstw z Belgią, Czechami i Serbią. W ostatnim spotkaniu biało-czerwone mierzyły się z gospodyniami, Chinkami. Dobra seria się niestety skończyła, a Polki przegrały 1-3. Kolejnym wyzwaniem przed kadrą Lavariniego będzie rozegrany 17 czerwca mecz Ligi Narodów z Bułgarkami.
6: Sporty walki.
2: Fani sportów walki, podobnie jak uczestnicy Lubelskiej Nocy Kultury, nie spali dzisiaj za długo. Wszystko ze sprawą gali UFC Fight Night, która odbyła się w Las Vegas. Iwo Baraniewski znów zachwycił. 27-latek kontrakt z UFC wywalczył we wrześniu 2025 roku. Od tamtej pory wszystkie swoje walki efektownie zwyciężał już w pierwszej rundzie. Nie inaczej było tym razem. Baraniewski rozbił juniora Tafeł w niecałe 1,5 minuty. Dla Polaka była to 3. błyskawiczna wygrana i 3. bonus za występ wieczoru.
1: W głównej walce gali w UFC Apex Gabriel Bonfem jednogłośnie na punkty wygrał z byłym mistrzem wagi półśredniej Belalem Muhammadem.
6: Sporty motorowe.
1: Andrea Kimi Antonelli znów pisze historię. 19-letni Włoch reprezentujący Mercedesa w Grand Prix Monaco wygrał 5. wyścig z rzędu i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Podium na ulicach Księstwa Monaco uzupełnili reprezentujący Ferrari Lewis Hamilton oraz Isaac Adjar z Red Bulla. Kolejny wyścig królowej sportów motorowych już za tydzień w Hiszpanii.
6: Koszykówka.
2: Koszykarze New York Knicks 2 kroki od mistrzowskiego tytułu. Koledzy Jeremiego Sochana wygrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 105-104 w 2. meczu finału Ligi NBA. Reprezentant Polski nie pojawił się za to na boisku. Kolejne 2 spotkania toczące się do 4 zwycięstw rywalizacji playoff odbędą się w Nowym Jorku.
1: Na ten moment to tyle. Lublin to sport wróci już za chwilę. Przerwę umili wam utwór Spread Your Love w wykonaniu Black Rebel Motorcycle Club.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: W Lublin to sport mamy spotkanie z mistrzem. Moim gościem w dzisiejszej odsłonie naszego programu jest Albert Papliński, trener personalny i zawodnik trójboju siłowego. Dzień dobry, panie Albercie.
2: Dzień dobry.
1: Co tam u pana? Widzieliśmy się ostatnio w październiku. Miałeś wtedy okazję mi opowiedzieć trochę więcej o swojej dyscyplinie, jaką jest trójbój siłowy. Oprócz tego oczywiście skupiliśmy się też na rozwoju osobistym, na rozwoju też oczywiście fizycznym. Ale co przez ten rok, na czym przez ten rok się skupiłeś głównie zarówno w rozwoju jako trener personalny, jak i zawodnik trójboju siłowego?
2: To myślę, że najbardziej wybrzmiewa to, że wtedy pojawiła się dość bolesna kontuzja. Bo jak w maju tamtego roku podnosiłem w martwym ciągu 250 kg, to w październiku, kiedy się widzieliśmy, zaczęło mi wpadać 150 kg, czyli praktycznie to, co zbudowałem przez parę lat swojej kariery, można powiedzieć, że runęło w gruzach. I na szczęście jestem teraz w takim miejscu, w którym udało się to odbudować, więc to był na pewno taki ciężki okres, można powiedzieć, mentalny, bo jak jesteś sportowcem, sport jest dla ciebie wszystkim, można tak powiedzieć, i pracą, i hobby w moim przypadku. I to wszystko nagle sprawia, że stajesz się z dobrego zawodnika bardzo przeciętnym, zaczynasz od zera. To trzeba dużo wykonać pracy, zarówno takiej mentalnej, jak i w moim przypadku to był uszkodzony nerw łokciowy, więc musiałem robić dużo neuromobilizacji, musiałem schować ego do kieszeni, mówiąc kolokwialnie, i jednak podnosić te mniejsze ciężary. Ale oprócz tego myślę, że się rozwinąłem też na tyle mentalnie, że pokazało mi to, dlaczego chcę to nadal robić, bo kiedy stajesz w takim miejscu, to na pewno się zastanawiasz, czy jest sens w ogóle dalej to kontynuować, więc ten okres miał na pewno dużą wartość i ja jako trener też zdobyłem to, że mam nadzieję, że wyciągnę z tego taką lekcję, że moi zawodnicy po prostu nie będą tak bardzo cierpieć jak ja.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim kontuzje najczęściej uczą też takiej samoświadomości naszego ciała, tego, że nie jesteśmy często z tytanu, nie jesteśmy zbudowani właśnie z jakichś tytanowych części, tylko raczej jednak jest to bardzo złożony organizm. Jak długo ci w ogóle zeszło, żeby dojść do siebie po takiej kontuzji? Wiadomo, że jest to na pewno wieloetapowy problem, ale ile mniej więcej było to dla ciebie, jak długo dla ciebie to było problemem?
2: Można powiedzieć, że do niedawna, czyli ponad pół roku, właśnie jak miałem takie badania EMG, czyli badania przewodnictwa nerwowego, to pokazywało mi wartość 6 właśnie w lewym nerwie łokciowym, a w prawym 18, czyli to była aż tak duża różnica, że ja nie mogłem zwisać na drążku. Jak jako młody chłopak jeszcze kilka lat temu miałem rekord w podciąganiu 28 powtórzeń, to teraz doszedłem do takiego etapu, że nawet zwisać na tym drążku nie mogłem. Proste rzeczy mi zaczęły wpadać z dłoni, ponieważ ten nerw był uszkodzony. A jak zrobiłem około miesiąc czy dwa miesiące temu właśnie takie badanie EMG już po zawodach, no to wyszło na to, że ta wartość była bardzo zbliżona, typu około 15 wyszło. Aczkolwiek no to wymagało pracy, to się samo nie zrobiło, sam neurolog był w szoku, że to tak szybko wróciło, bo normalnie to o wiele dłużej trwa ten proces i często lekarze

0: ta kontuzja w jakiś sposób powstrzymała twoje plany na ten sezon? Musiałeś je odłożyć albo ewentualnie z czegoś zrezygnować, żeby wrócić do tej pełnej dyspozycji?
1: Myślę, że tak, bo właśnie startowałem na zawodach w trójboju siłowym, na zawodach, które się nazywały Bitwy o Wschód, takich lokalnych zawodach, którego właśnie partnerem medialnym między innymi właśnie było Państwa Radio. I na tych zawodach, mimo tego, że miałem kontuzję, to nadal udało mi się zdobyć właśnie drugie miejsce w mojej kategorii i pierwsze miejsce w przysiadzie, pokonując zawodników. W zasadzie przepaść była około 50 kg, bo ja zrobiłem 250, drugi chłopak około 200. Aczkolwiek w martwym ciągu zrobiłem zaledwie 200 kg. Zaledwie, bo rok temu miałem już rekord 250 i myślę, jakbym był w pełnej dyspozycji, bym zrobił znacznie więcej, więc tak jakbym miał to zwycięstwo od razu w kieszeni, to tutaj musiałem walczyć do samego końca i niestety nie udało się tego pierwszego miejsca, ale to był też taki moment, w którym po prostu cieszyłem się z każdego nowego kilograma, na które pozwalało mi ramię. Więc to może dziwne, ale podczas przygotowań cieszyłem się bardziej z każdego, z 200 kg czy z 220, znacznie bardziej niż z 250.
0: Nie? Wydaje mi się, że nasi słuchacze cieszyliby się, gdyby to było nawet tych 20 przysłowiowych kilogramów, a ty tu mówisz o dużo większych wartościach, dziesięciokrotnie większych wartościach. Powiedz mi, co twoim zdaniem jest kluczowe, żeby właśnie takie ciężary podnosić? Jaka część ciała jest najbardziej odpowiedzialna w tym wszystkim? Bo ja się zastanawiam, na przykład jako totalny laik tej dyscypliny, jaką jest trójbój siłowy, co tak naprawdę, jaka część naszego ciała jest najbardziej odpowiedzialna za to, żebyśmy w ogóle wytrzymali takie obciążenie?
1: Jeśli mówimy o trójboju siłowym, to mamy tutaj, przypomnę, te trzy ćwiczenia, czyli przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi leżąc i martwy ciąg. I myślę, że jest pewna korelacja między właśnie wielkością i siłą grzbietu, a rzeczywiście wynikami, które robią sportowcy właśnie w trójboju siłowym, więc myślę, że grzbiet jest bardzo ważny i często niedoceniany, bo jak weźmiemy właśnie na warsztat przysiad ze sztangą, to mimo tego, że przysiad kojarzy się właśnie z tym, że pracujemy nogami i w istocie pracujemy tymi mięśniami właśnie nóg, ale jak nie jesteśmy w stanie utrzymać ciężaru na plecach i stracimy środek ciężkości, czy się wywrócimy, to co nam po wielkich, silnych nogach, jak tego ciężaru nie będziemy mogli utrzymać na plecach? Druga rzecz, wyciskanie sztangi leżąc. Teoretycznie jest to wyciskanie, w którym pracujemy głównie mięśniami klatki piersiowej i tricepsem i w istocie też tak jest. Aczkolwiek za to, żebyśmy utrzymali sztangę i żeby ona nam nie chodziła na wszystkie strony, mówiąc kolokwialnie, odpowiedzialna jest właśnie stabilizacja obręczy barkowej, a za to wracamy, odpowiedzialny jest znowu grzbiet. I podobnie w martwym ciągu. Więc to jest praca właśnie zarówno górnej części ciała, jak i dolnej, ale wskazałbym głównie ten grzbiet.
0: Powiedz mi, dlaczego wiele osób właśnie wybiera tą dyscyplinę, jaką jest trójbój siłowy? Bo widzę, że nawet miałem niedawno okazję czy obserwować ciebie właśnie powracającego po tej kontuzji, czy innych moich znajomych i dużo osób się decyduje na tą dyscyplinę. Co na przykład spowodowało, że ty się w niej zakochałeś jako w takiej właśnie dyscyplinie nietypowej jak na nasz rynek sportów indywidualnych?
1: To znaczy tak. Myślę, że mówiąc o ogóle, to kwestia jest niski próg wejścia jest naprawdę, bo nie musimy mieć szczególnie specjalistycznego sprzętu. Wystarczy nam w zasadzie karnet na siłownię i taka dyscyplina treningowa, bo to jest proces. To budowanie siły naprawdę zajmuje wiele tygodni, miesięcy, lat. A u mnie, ja zacząłem w zasadzie chodzić na siłownię, jak miałem 13 lat, więc już przeszło 9 lat temu. I u mnie to trochę wyszło na początku z przypadku, bo rzeczywiście chciałem pracować nad tą sylwetką, ale nie miałem takiej presji na ciężary, aczkolwiek delikatnie, stopniowo dokładałem te 2,5 kg co tydzień. No i w pewnym momencie doszedłem do tego, że mając bodajże 16 lat i ważąc około 70 kg, zrobiłem moje pierwsze 200 kg w martwym ciągu. I wtedy stwierdziłem, tak można powiedzieć trochę egzystencjonalnie, podszedłem do tematu patrząc na to, jak młody byłem, że nie chciałbym na starość właśnie tak marudzić, że mogłem być bardzo dobrym sportowcem, mogłem dużo osiągnąć, ale jednak poszedłem w innym kierunku. Tylko z takiej czystej ciekawości chciałem sprawdzić, co się stanie, jak rzeczywiście spróbuję i na jakim poziomie jestem względem reszty zawodników w naszym kraju. I tak już zostało i za mną jest przeszło 20.

0: 20 startów w tej dyscyplinie, no i można powiedzieć, że jest to moja również praca, bo prowadzę sam zawodników, których wystawiam na zawodach.
1: Przed tobą bardzo długa droga do tego, żeby powrócić do pełni sprawności. Na pewno jeszcze sam w swojej głowie, ale też również fizycznie do niej wracasz. Czego ci życzę w najbliższym czasie? Ostatnim razem, jak się widzieliśmy, to też zadawałem ci tego pytania. Oprócz zdrowia oczywiście, które jest takim klasycznym życzeniem. Jakie masz plany na najbliższy czas?
0: Myślę, że nieustannej dyscypliny, zarówno tak prywatnie, jak i zawodowo. I to mnie już doprowadzi do wielu dobrych miejsc. No i myślę, że to miał być oprócz zdrowia, ale zdrowie nieustannie. Myślę, że teraz już mam na tyle większą uważność na siebie i na tyle tak dużą uważność na sygnały, które daje mi ciało, że nie próbuję oszukiwać siebie, że jestem nie wiadomo jak odporny na ból, tylko reaguję odpowiednio i dzięki temu myślę, że to zdrowie powinno już trwać.
1: Jeszcze przed nami parę wejść o innych dyscyplinach. Na razie już dziękujemy Albertowi. Jeszcze się na pewno zobaczymy niedługo. Radiocentrum jest bardzo chętnie, sprzyja właśnie zawodnikom trójboju siłowego. Na razie ci, Albercie, dziękuję. Do zobaczenia niedługo, a my wracamy do was po krótkiej przerwie.
2: Dziękuję. Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Za niespełna tydzień oczy całego piłkarskiego świata ponownie zwrócą się w stronę Mistrzostw Świata. Mundial w 2026 roku będzie wyjątkowy z wielu powodów. Po raz pierwszy w historii turniej zostanie zorganizowany w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy zobaczymy również aż 48 reprezentacji narodowych, co oznacza rekordową liczbę uczestników i spotkań. Piłkarskie święto rozpocznie się 11 czerwca, a mecz otwarcia zostanie rozegrany na legendarnym Estadio Azteca w Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
2: Nowy format daje także szansę reprezentacjom, które wcześniej mogły jedynie marzyć o występie na mundialu. Wśród debiutantów zobaczymy m.in. Curaçao oraz Republikę Zielonego Przylądka. Szczególnie historia Curaçao robi ogromne wrażenie. Karaibska wyspa, licząca zaledwie 150 tysięcy mieszkańców, została najmniejszym krajem w historii, który awansował na Mistrzostwa Świata. Rozszerzenie turnieju sprawiło więc, że futbolowa mapa świata stała się znacznie bardziej różnorodna.
1: W gronie głównych kandydatów do zdobycia Pucharu Świata trudno nie wymienić Hiszpanii. Mistrzowie Europy dysponują jedną z najbardziej ekscytujących drużyn na świecie. Młode gwiazdy takie jak Lamine Yamal, wspierane przez doświadczonych liderów, sprawiają, że La Furia Roja prezentuje futbol nowoczesny, efektowny i przede wszystkim skuteczny. Hiszpanie od miesięcy udowadniają, że są gotowi do walki o najważniejsze trofea.
2: Równie mocne argumenty ma Francja. Trójkolorowi od lat należą do światowej czołówki i niemal na każdym wielkim turnieju znajdują się w gronie głównych faworytów do złota. Kylian Mbappé pozostaje jedną z największych gwiazd światowego futbolu, a szerokość kadry sprawia, że Francuzi mogą wystawić dwa składy zdolne rywalizować z najlepszymi reprezentacjami świata. Jeśli unikną problemów zdrowotnych, ponownie mogą zameldować się w strefie medalowej.
1: Nie można zapominać także o Argentynie. Obrońcy tytułu wciąż dysponują zespołem, który doskonale wie, jak wygrywać najważniejsze mecze. Choć od triumfu w Katarze minęło już kilka lat, fundament drużyny pozostał ten sam. Dodatkowego smaczku całemu turniejowi dodaje fakt, że dla Lionela Messiego może być to ostatni występ na Mistrzostwach Świata. Argentyńczycy z pewnością zrobią wszystko, aby ich największa legenda pożegnała mundial w jak najlepszym stylu.
3: Argentyna zawsze była jedną z tych reprezentacji, od których oczekuje się walki o najwyższe cele. Ludzie od lat postrzegają nas jako zespół zdolny dotrzeć do samego końca turnieju. To, że dziś jesteśmy mistrzami świata, nie zmienia poziomu oczekiwań wobec naszej drużyny. Nasi zawodnicy są przyzwyczajeni do presji i wiedzą, jak sobie z nią radzić. Wielokrotnie pokazali już, że potrafią grać pod ogromną odpowiedzialnością i jestem przekonany, że również tym razem będą na to gotowi.
1: O presji przed turniejem opowiadał selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni.
2: W gronie faworytów coraz częściej wymieniana jest również Portugalia. To prawdopodobnie jedna z najmocniejszych portugalskich reprezentacji w historii. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Vitinha czy João Neves tworzą drużynę pełną jakości na każdej pozycji. Nad wszystkim unosi się jednak postać Cristiano Ronaldo. Wszystko wskazuje na to, że Mundial w Ameryce Północnej będzie jego ostatnim występem na największej piłkarskiej scenie. Portugalia z pewnością będzie chciała wykorzystać tę dodatkową motywację, by po raz pierwszy w historii sięgnąć po Mistrzostwo Świata.
3: Myślę, że ta grupa jest gotowa. Mamy po trzech zawodników na każdą pozycję, a nasz skład daje nam wiele różnych możliwości. Potrafimy szybko atakować, dobrze bronić i zdobywać bramki z gry. Czuję, że ten zespół jest coraz bliżej osiągnięcia swojego celu, a jeśli zapytacie samych zawodników, nie ukrywają, że naszym celem jest zwycięstwo. Portugalczycy od lat czekają na pierwszy w historii triumf w Mistrzostwach Świata, a Mundial może być ostatnią szansą Cristiano Ronaldo na zdobycie najcenniejszego trofeum w reprezentacyjnej piłce.
2: Mówił o potencjale swojej drużyny trener Roberto Martinez.
1: Każdy mundial ma jednak swoją rewelację. 4 lata temu tym zespołem było Maroko, które sensacyjnie dotarło do półfinału. Tym razem rolę czarnego konia może odegrać Wybrzeże Kości Słoniowej. Kadra naszpikowana zawodnikami występującymi w czołowych europejskich ligach nie należy do ścisłego grona faworytów, ale właśnie to może okazać się jej największym atutem. Brak ogromnej presji i spory potencjał ofensywy sprawiają, że reprezentacja z Afryki może sprawić niejedną niespodziankę. W dobie coraz większego wyrównania poziomu światowego futbolu, awans do ćwierćfinału czy nawet półfinału nie byłby już scenariuszem nierealnym.
2: Są jednak reprezentacje, które mimo wielkich nazwisk mogą nie spełnić oczekiwań kibiców. W tym gronie znajduje się Brazylia. Pięciokrotni mistrzowie świata nie zdobyli mundialowego złota od 2002 roku, a każda kolejna impreza kończy się rozczarowaniem. Potencjału tej drużynie odmówić nie można, jednak wokół reprezentacji regularnie pojawiały się pytania dotyczące atmosfery i relacji pomiędzy największymi gwiazdami. W kraju, gdzie oczekuje się wyłącznie zwycięstw, nawet najmniejsze problemy szybko urastają do rangi narodowej debaty. Jeśli Brazylijczycy nie odnajdą odpowiedniej równowagi, ponownie mogą zakończyć turniej wcześniej, niż życzyliby sobie tego kibice.
4: Znaki zapytania dotyczą także Anglii. Synowie Albionu niemal przed każdym wielkim turniejem przedstawiani są jako kandydaci do triumfu, ale od dekad nie potrafią przełożyć ogromnego potencjału kadrowego na końcowy sukces. W składzie nie brakuje gwiazd największego formatu, jednak presja związana z oczekiwaniami kibiców i mediów wielokrotnie okazywała się dla Anglików trudniejszym przeciwnikiem niż rywale na boisku.
2: Jedno jest pewne, Mundial 2026 zapowiada się fascynująco. Najwięksi faworyci są już znani, ale historia Mistrzostw Świata wielokrotnie pokazywała, że futbol uwielbia pisać własne scenariusze. Być może po złoto sięgnie jedna z europejskich potęg, być może tytuł obroni Argentyna, a może świat zachwyci się kolejną sensacyjną historią napisaną przez zespół, którego przed turniejem nikt nie wymieniał w gronie kandydatów do medalu. Odpowiedzi poznamy za nieco ponad miesiąc.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: W sobotę w Lublinie rozegrano ćwierćfinał akademickich mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn. Kibice mogli obserwować zaciętą rywalizację. W turnieju organizowanym przez klub środowiskowy AZS Lublin udział wzięły reprezentacje lubelskich uczelni, które walczyły o awans do kolejnego etapu rozgrywek.
2: 3x3 w tym okresie czasu ma swój urok. Na pewno jest dwa razy szybsze niż 5x5. Trzeba szybciej podjąć decyzję i tak naprawdę to jest gdzieś postawienie zasłony i od razu gra sam na sam z koszem. I jest bardziej też agresywniejsza. Możemy sobie na więcej pozwolić niż w 5x5, więc każda gdzieś z jakimiś śladami podrapania wyszła, ale to też pokazało to, że walczyliśmy o każdą piłkę.
1: Mówiła zawodniczka UMCS Julia Iwanowa.
3: Turniej kobiet przyniósł wiele wyrównanych pojedynków. Po fazie grupowej do półfinałów awansowały drużyny KUL Lublin, UMCS 1, UMCS 2 oraz UM2. W pierwszym półfinale koszykarki KUL-u pokonały UMCS 1 wynikiem 12-6, natomiast UMCS 2 po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrał z UM2 różnicą jednego punktu 10-9.
2: Dobrze, pogoda zapisała, też wszystkie drużyny w sumie gdzieś tam nie były łatwe, były pełne energii, więc poziom można uznać, że był wysoki. Też miałyśmy już przyjemność odbyć Akademickie Mistrzostwa Polski w Warszawie, więc to też nam dużo dało, bo był wysoki poziom, więc też byłyśmy już ograne w 3x3, no i przede wszystkim treningi, tak? To też nam już dało. Tak, zajęłyśmy drugie miejsce, trochę, no niestety pojawiło się kilka kontuzji, ale jesteśmy zadowolone, bo też była taka fajna atmosfera właśnie między naszymi uczelniami wszystkimi. Była taka gra fair play i naprawdę przyjemnie się grało. Szybko.
3: Dodaje Julia Iwanowa.
1: W meczu o trzecie miejsce UM2 pokonał UMCS 1 wynikiem 13-12, a w finale KUL zwyciężył z drugą ekipą UMCS-u 5-1. W klasyfikacji drużynowej kobiet triumfował jednak UMCS Lublin, którego dwa zespoły zgromadziły łącznie najwięcej punktów.
4: Nie, no jest idealnie. Jeszcze gdyby była taka sytuacja, że byłby tutaj zegar 12 sekund, tak, to by było super granie, naprawdę super, bo tutaj mimo wszystko sędziowie gdzieś tam odliczają, a wiadomo, że w czasie gry i zawodnicy na boisku żyją i sędziowie i to nie jest te 12 sekund. Wydaje mi się, że akcje trwają troszkę dłużej, po 16. Przy zegarze 12-sekundowym mielibyśmy tutaj super granie.
1: Twierdził trener Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Andrzej Dubielis.
3: W rywalizacji mężczyzn również nie brakowało emocji i widowiskowych akcji. Najlepiej przez fazę grupową przeszła drużyna KUL Lublin, która wygrała wszystkie swoje mecze. W półfinałach KUL pokonał AWP Lublin 15-6, a UM1 Lublin wygrał z UMCS 15-7. W meczu o trzecie miejsce AWP okazała się lepsza od UMCS 2, zwyciężając 15-9.
4: Czy założenie zawsze jest proste, bronić szczelnie, rzucać celnie i co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To jest koszykówka 3x3, czas jest bardzo krótki, grania, wystarczy 1-2 celne rzuty na początku, wystarczy, żeby drugi zespół nie odpowiedział, nazwijmy to tak w cudzysłowie, zagotował się i tu jest wszystko możliwe. Tu jest troszeczkę inaczej. Szczególnie pierwsze mecze są takie, że wszystko się może zdarzyć. Później te umiejętności koszykarskie biorą gdzieś przy większym zmęczeniu górę, ale szczególnie początek może sypnąć niespodziankami.
3: Podsumował trener Andrzej Dubielis.
1: Finał był bardzo wyrównany. Ostatecznie koszykarze KUL-u pokonali UM1 Lublin 15-11 i sięgnęli po zwycięstwo w całym turnieju. Reprezentacje UMCS-u zakończyły zawody na 4. i 5. miejscu, jednak dzięki punktom zdobytym przez oba zespoły uczelnia zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej mężczyzn.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Lala KZS-u MCS Lublin skończył sezon 2025-2026 na siódmym miejscu w tabeli Ekstraklasy Kobiet w tenisie stołowym. Ta lokata daje szansę lubelskiej drużynie na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej poprzez udział w barażach. O dotychczasowym sezonie porozmawialiśmy z trenerem drużyny Pawłem Janowskim.
2: Zacznijmy od takiego krótkiego podsumowania sezonu, co tak naprawdę doprowadziło do tego, że drużyna na koniec tego sezonu musi walczyć o utrzymanie w barażu.
3: Co doprowadziło, ciężko powiedzieć. Myślę, że przegrany mecz z Sochaczewem, to był główny taki mecz, gdzie chcieliśmy uniknąć baraży. W Lublinie wygraliśmy na wyjeździe, przegraliśmy. No i można powiedzieć, że w tym upatruję głównej przyczyny, choć no jak na Beniaminka jest bardzo ciężko grać w najwyższej lidze i trzeba przyznać, że na przestrzeni kilku lat to mamy szczęście, że w ogóle jesteśmy w barażach, bo liga jest bardzo wyrównana, silna i Beniaminkom jest ciężko po prostu się w niej odnaleźć.
2: W takim razie takie następne pytanie, od razu kontynuując ten temat. Gdybyś pan dowiedział, że drużyna będzie walczyć w barażach o utrzymanie, jednak dalej może się utrzymać w Ekstraklasie, uważałby pan to za sukces, czy jednak porażkę tego zespołu?
3: Znaczy no zawsze uważam, że lepiej by było uniknąć tych baraży i to był nasz cel i niewiele nam tak naprawdę zabrakło, żeby go zrealizować, bo przegraliśmy w Sochaczewie tak naprawdę 3 piłkami, no ale przegraliśmy i nie można tutaj szukać wymówek, byliśmy słabsi tego dnia. Niemniej jednak przed sezonem zakładaliśmy, że możemy mieć te miejsce barażowe, no i tak się stało.
2: W takim razie teraz przejdźmy do przeciwników, których możecie spotkać w najbliższym spotkaniu, ponieważ następne spotkanie będzie jeszcze barażowe, grane za 3 dni dopiero.
3: Tak.
2: Ale jednak, czy English Perfect AZS UMW Olsztyn, czy Warmet KS Dom, czy któryś z przeciwników wolałby pan, żeby się zmierzył z pańską drużyną?
3: Myślę, że wolałbym, żebyśmy zagrali z Olsztynem. Myślę, że są drużyną po prostu słabszą. Dwa, logistycznie bliżej i wolałbym grać z Olsztynem. Myślę, że to będzie też bardziej przeciwniczki, które nam leżą. Domczu jest jedna Włoszka, którą pojechałem specjalnie, chciałem obejrzeć, jak grały w pierwszej lidze w Lubartowie i w Lublinie z Politechniką, no ale ona wtedy akurat nie zagrała. Widziałem te dwie pozostałe dziewczyny, a tak poza tym, no to analiza meczów, wideo, jak grają i rozmawialiśmy z dziewczynami wspólnie i uważam, że ten Olsztyn to zdecydowanie będzie dla nas lepszy.
2: Jak według pana aktualnie wyglądają przygotowania do meczów barażowych? W porządku, dobrze? Coś nie idzie może zgodnie z planami?
3: Nie, do meczów barażowych przygotowujemy się bardzo dobrze. No, Natalia Partyka cały czas trenuje w Gdańsku z Kasią Grzybowską i tam w ośrodku z tenisistami trenującymi na stale w ośrodku tenisa stołowego w Gdańsku, więc ona na pewno jest w formie. Georgina Pota, rozmawialiśmy, nasza Węgierka też trenuje w Budapeszcie ostro. Wszystkie przyjeżdżają 3 dni wcześniej przed meczem pierwszym do Lublina, gdzie wspólnie sobie pogramy, wspólnie sobie porozmawiamy, zintegrujemy, zmotywujemy się. Znaczy myślę, że motywacji nie trzeba tutaj, każdy wie o co gramy, ale no żeby po prostu przypilnować tego meczu, żeby nie było jakiejś kontuzji i tak dalej.
2: Jak ocenia pan aktualną formę zespołu? Jest dobrze?
3: Tak, no ja myślę, że tak naprawdę jesteśmy zdecydowanym faworytem. No, na chwilę obecną nie mamy żadnych kontuzji, nic się niepokojącego w zespole nie dzieje, więc Natalia Gajewska, która po akademickich mistrzostwach Polski miała lekką kontuzję, już wróciła do treningów, więc zagramy w najsilniejszym składzie i tak naprawdę no, jeżeli wszystko będzie po naszej myśli, czyli zdrowie dopisze, no to jesteśmy zdecydowanym faworytem tego 2 meczu, no ale nie jeden mecz się wygrany przegrało, nie jeden przegrany wygrało, więc do momentu jak nie zobaczę na tablicy, że wygraliśmy, to trzeba się do niego przygotować jak najlepiej.
2: Czyli wszystkie tenisistki na ten moment są dostępne na ten półmecz, tak?
3: Tak. Georgina Pota przylatuje, Natalia Partyka również, Natalia Gajewska tak samo, Julia Więckowska i Kamila Głodek. Z tych dziewczyn możemy skorzystać, bo tylko one zrobiły limit rozegranych spotkań w Ekstraklasie. Karolina Pęk nie może zagrać, ona była przez cały sezon kontuzjowana. I nasza Czeszka Hanna Matelowa również nie może zagrać. Poza tym mamy silny skład.
2: Dobrze, no to teraz przejdźmy właśnie do zawodniczek. Jakie wśród nich panują nastroje? Czują się zmotywowane odpowiednio na ten mecz?
3: Tak, no każda z nich u nas zostaje na przyszły sezon, więc one też chcą grać w Ekstraklasie, a nie w pierwszej lidze. Więc dziewczyny mocno grają, trenują, przygotowują się, dzwonimy do siebie cały czas, rozmawiamy, więc nie, motywacja jest naprawdę na odpowiednim poziomie.
2: Czy według pana któraś z zawodniczek może odegrać kluczową rolę w tych spotkaniach?
3: No ja myślę, że tak naprawdę, no nic nie mówiąc zespołowi z Olsztyna, ale no tak naprawdę to jest różnica klas, jak nie dwóch, więc myślę, że tu będzie ciężko wskazać. No ja tak naprawdę Georgina Pota i Natalia Partyka, no to one powinny no, to wszystko wygrać na tak zwanym ludzie. Natalia Gajewska mierzyła się z dziewczyną z Olsztyna na akademickich mistrzostwach Polski, którą pokonała, więc no myślę, że nawet po tych zawodach akademickich jesteśmy bliżej zwycięstw, bo je pokonaliśmy, więc psychologiczna przewaga jest też po naszej stronie jak na razie.
2: Co według pana będzie jakimś takim kluczem do utrzymania się jednak w tej najwyższej lidze rozgrywkowej w Polsce?
3: No ja myślę, że tutaj będzie ten pierwszy mecz do rozegrania w Olsztynie bądź w Dąbczu. No jeszcze nie wiemy tak naprawdę z kim zagramy. No Dąbcze wygrało 7-3, ale dochodzą mnie słuchy, że w rewanżu ma nie zagrać Włoszka, więc jak ona nie zagra, to naprawdę może być różnie w tym dwumeczu. Niemniej jednak no, jestem spokojny.
2: Na samo zakończenie, czy chciałby pan może coś powiedzieć kibicom przed tymi spotkaniami?
3: No ja bardzo zachęcam do przyjścia na te mecze. Można zobaczyć tenis na najwyższym poziomie w Lublinie. Będzie Natalia Partyka, Georgina Pota, Natalia Gajewska, więc zagramy w najsilniejszym składzie. Na pewno będą przewidziane jakieś atrakcje dla kibiców. No i liczymy na wsparcie.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej zakończyła czerwcowe zgrupowanie. W dwóch spotkaniach drużyna Jana Urbana nie odniosła zwycięstwa, przegrywając z Ukrainą i remisując z Nigerią 2-2. Na to, jak będzie wyglądać dalsza przyszłość reprezentacji, poczekamy do września.
2: Na zgrupowanie przyjechało 5 debiutantów, w tym zawodnik Motoru Lublin Karol Czubak. Napastnik żółto-biało-niebieskich spędził na Morowie zaledwie 5 minut w meczu z Nigerią. Zgrupowanie zapadnie w pamięci Kacpra Potulskiego, który w spotkaniu z drużyną z Afryki zdobył bramkę. Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok wystąpił w obu meczach i zanotował asystę przy golu Wiśniewskiego. O tym, jak ważna jest rotacja w kadrze, mówił na konferencji prasowej Jan Urban.
3: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć. Stąd też i debiuty tych chłopaków nowych, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Bo będziemy we wrześniu przed taką sytuacją, że będziemy... No, być może zmuszeni do takich rotacji. Ja chcę wiedzieć, na kogo w takim momencie mogę liczyć.
1: W meczu z Ukrainą biało-czerwoni potrafili wykreować sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak brakowało skuteczności. Szansę na pierwszego gola w reprezentacji miał Oskar Pietuszewski. 18-letni zawodnik FC Porto przegrał rywalizację sam na sam z Antolijem Turbinem. W przeciągu 10 minut Ukraina zdobyła dwie bramki za sprawą Jaremczuka i Jarmolenki. Polacy mieli momentami przewagę w środku pola, jednak nie potrafili jej przełożyć na realne zagrożenie pod bramką przeciwnika. Brakowało dokładności w rozegraniu ostatniego podania oraz większej dynamiki w ataku.
2: W spotkaniu z Nigerią od początku brakowało koncentracji w grze polskiej reprezentacji. Już w trzeciej minucie Kamil Grabara podał piłkę do Akora Adamsa. Napastnik Sewilli uderzał z ostrego kąta, a piłkę zdołał zablokować Bartosz Slisz. 20 minut później gości objęli prowadzenie po skutecznym ataku duetu Simon Moffi. Na wyrównanie musieliśmy czekać do doliczonego czasu pierwszej połowy. Kacper Potulski wykorzystał zamieszanie w polu karnym i umieścił piłkę w bramce. W drugiej połowie oglądaliśmy mniej akcji po obu stronach.
1: W 73 minucie piłkę ręką zagrał Kacper Kozłowski. Arbiter wskazał na 11 metr. Rzut karny pewnie wykonał Onałczu. Zawodnicy Jana Urbana ponownie musieli odrabiać straty. Do końca meczu zostało kilkanaście sekund i nic nie zwiastowało zmiany rezultatu. Kapitalne uderzenie z dystansu oddał Przemysław Wiśniewski. Bramkarz zielono-białych był w tej sytuacji bezradny. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-2.
4: Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że przeciwnik nam stwarza nie wiadomo ile sytuacji i wykorzystuje, nie wiem, 2-3 sytuacje. Nie stwarzają nam aż tak dużo, natomiast przynajmniej do dzisiaj w tych ostatnich spotkaniach byli bardzo, bardzo okrutni w stosunku do nas. Ale z drugiej strony, jeszcze raz podkreślę, to są mecze sparingowe. Nie za te mecze nas będą oceniać. Uważam, że dzisiaj było naprawdę dobre spotkanie na Stadionie Narodowym.
1: Mówił po spotkaniu trener biało-czerwonych Jan Urban.
2: Remis z przeciwnikiem pozbawionym wielu gwiazd jak Victor Osimhen czy Ademola Lookman nie napawa optymizmem przed kolejnymi spotkaniami. Przed reprezentacją Polski kolejne wyzwania, a najbliższą okazją do poprawy gry będą mecze w ramach Ligi Narodów. To właśnie tam kadra będzie musiała udowodnić, że czerwcowe zgrupowanie było jedynie etapem budowy, a nie początkiem poważniejszych problemów.
1: I na tym kończymy dzisiejszy program Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli nam Grzegorz Hunkel, Damian Siodłowski, Bartosz Syryt, Aleksander Kurowski oraz Bartosz Litwin.
2: Za fantastyczną realizację dzisiejszego programu odpowiadał niezawodny jak zwykle Mateusz Wiak.
1: Lublin to Sport powróci do Was już za tydzień, tym razem w znacznie mniej eksperymentalnym składzie.
2: Dzisiaj żegnają się z Wami Filip Lech
1: oraz Ignacy Chodowski.
2: Do usłyszenia!
0: Lublin to Sport!

0: to proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

20.03 na radiowym zegarze. Tak rozpoczęło się 71. wydanie audycji Za Górami. Łukasz Komsta przed mikrofonem. Dobry wieczór. Po emocjach sportowych przejmuję na godzinkę stery od redakcji sportowej. Po mnie Radosław Barszcz i Zerówka, a potem Basment. Zostańcie z Akademickim Radiem Centrum. Jeszcze nie wyłączajcie radia. Warto do samego rana. Zresztą jest jeszcze widno. To dość chyba niecodzienna sytuacja, że o tej porze, będąc w studiu, w zasadzie nie muszę w ogóle zapalać światła. Jeszcze do końca sezonu zostały 3 audycje. Ta jest 71. Potem jeszcze 3 i będzie wakacyjna przerwa. Za oknem piękna pogoda, ale może jednak ktoś słucha. Mam taką nadzieję. Do Lublina nie docierają z zachodu opady. W tym momencie pada pomiędzy Puławami a Kazimierzem Dolnym koło Józefowa nad Wisłą. Raczej nie chce się to przemieścić w stronę Lublina, więc rozumiem, że jest to też taki czas, że warto wyjść na spacer, ale warto wtedy wziąć słuchawki. A naszą audycję rozpoczęła Joan Baez w piosence No Expectations. Mamy ku temu okazję, ponieważ przed kilkoma tygodniami minęła pierwsza rocznica śmierci takiego klawiszowca i producenta nagrań jak David Briggs. No tu się mogę założyć, że nie każdy wie, o kogo chodzi, i zresztą chyba na palcach jednej ręki można by było być może policzyć wśród wszystkich słuchaczy Akademickiego Radia Centrum, kto wie, o kogo chodzi. To postać, która urodziła się 16 marca 1943 w stanie Alabama i najbardziej był znany z tego, że w maju 1966 roku pozwolono mu nagrywać sesje nagraniowe dla Elvisa Presleya, dla jego albumu How Great Through Art. No i tak to się skończyło, że współpraca z Presleyem została zacieśniona. David pracował z nim zarówno jako inżynier jego nagrań, jak i asystent nagłośnienia na koncertach praktycznie do jego śmierci. Natomiast brał również udział jako producent w realizacji albumu One Day at a Time, który w roku 1970 nagrała Joan Baez. I właśnie na tym albumie jest piosenka, którą usłyszeliśmy przed chwilą. Być może niektórzy znają tę piosenkę w nieco innym wykonaniu. Kto wie, o co chodzi, ten wie, kto nie wie, to jest praca domowa, ale Joan Baez ma to do siebie, że potrafi z każdego nagrania w swojej własnej wersji wydobyć coś, czego u kogoś innego nie słychać. A teraz idziemy jako drugi punkt dzisiejszego programu do 2 nagrań polskich. Wspominałem kiedyś o tym, że początek lat 90. to dla mnie osobiście taki bardzo wyjątkowy moment w muzyce i zastanawiałem się dzisiaj przed audycją, dlaczego tak się dzieje, bo w zasadzie tak naprawdę chyba nie wiem, chociaż mam ku temu pewną teorię, którą powiem po pierwszej piosence. To, co usłyszymy za chwilę, to w zasadzie nie jest pierwsza połowa lat 90., tylko druga, ale to jest nadal ten sam trend, który wtedy miał miejsce. Można powiedzieć, że jego przedłużenie na drugą połowę tych lat 90. A o co chodzi? Posłuchajmy.

To jest rok 1998, a brzmi jak 93. Tak mi się wydaje i właśnie ta teoria, o której chcę powiedzieć, taka trochę bym to nazwał psychosocjohipoteza, z którą możecie się zgodzić albo i nie, możecie pisać 515-515-982. To jak zwykle jest numer SMS-owy Akademickiego Radia Centrum. Nie trzeba się zgadzać, nie trzeba się nie zgadzać. Wystarczy się po prostu zameldować. Jeżeli chcecie tylko przekazać, że słuchacie, to wystarczy napisać cokolwiek, nawet miasto, gdzie dociera sygnał nadajnika na 98,2 MHz naziemnego sygnału lub internetowego sygnału. No właśnie, dlaczego 93 rok? Ta hipoteza to fakt, że początek lat 90. to w mojej ocenie, i do takiego wniosku doszedłem, taki okres, kiedy wielu wykonawców po przemianie w latach, w końcu lat 80., po okrągłym stole, po odzyskaniu pełnej suwerenności, po braku cenzury, kiedy wszyscy zaczęli być po prostu szczerzy. I ta szczerość korelowała z jakąś taką, tak bym chyba to nazwał, komercyjnością. To znaczy szczerość zapewniała jednocześnie sukces komercyjny. I to się działo przez pierwszą połowę lat 90. Natomiast druga połowa lat 90. to jest już zwrot wykonawców w stronę kalkulacji, w stronę wyrachowania. Takie, można powiedzieć, bardzo farmaceutyczne, aptekarskie wyliczanie. Jaki album nagrać, aby był on sukcesem komercyjnym. I ten trend ja obserwowałem wśród wielu wykonawców polskich. Na przykład Czekając na, to jest pierwszy album Kasi Kowalskiej, gdzie w tą stronę właśnie to idzie. Czy na przykład Shock and Show, to jest już takie teksty, poezja, czy w ogóle muzyka, to nie wypływa zupełnie z serca, to nadal wypływa z serca, ale nie tak stuprocentowo. Natomiast Goja, pierwszy album z roku 1998, to jest jeszcze album pełen szczerości, którego chyba obecnie brakuje na antenie, bo grupę Goja znamy głównie z singla i potem albumu Smak Słów, to był rok 2005, ale to już jest ta tendencja mainstreamowa. To jest ta tendencja komercyjna. Natomiast pierwsza płyta z roku 98 to jest wszystko takie prawdziwie szczere. To, co mi się właśnie w pierwszej połowie lat 90. podoba. A Magdalena Wójcik to jest patriotyzm lokalny, ponieważ urodziła się przecież, jakby nie patrzeć, w Krasnym Stawie. Rok temu miała bardzo okrągłą, chyba najokrąglejszą możliwą w życiu człowieka rocznicę urodzin. Było na jej temat kilka artykułów. Po sukcesie Goja troszeczkę poszła w cień. Obecnie zajmuje się pisaniem tekstów dla wielu wykonawców, między innymi dla Sanach. To jest przykład właśnie osoby, którą należy wyciągać z tego zaplecza i przypominać o tym, że ktoś taki istnieje, bo ktoś, kto pisze teksty, pisze muzykę, kto pisze poezję, to są teksty szczere, bardzo, bardzo poetyckie, to jest coś, co jest zupełnie inną klasą artysty niż tylko wykonywanie gotowych, napisanych piosenek. A płyta jest tak różnorodna, właśnie dlatego, że jest szczera, bo może zespół Goja wtedy liczył na to, że

Nie jestem w stanie dać głowy za to, ale jeżeli dobrze pamiętam, to ten utwór był przez jeden tydzień powerplayem w czasach, kiedy jeszcze coś takiego na antenie Akademickiego Radia Centrum funkcjonowało i słyszałem to codziennie po godzinie 7, jedząc śniadanie przed wyjściem na zajęcia na starym odbiorniku Lena. Idziemy teraz do nagrań anglojęzycznych, nagrań bardzo starych, czasem takich, można powiedzieć, już bardzo, bardzo archiwalnych. Pierwsza rocznica, jaką mamy w kalendarium, to 1 czerwca, Dzień Dziecka 1988. To może nie są jakieś odległe czasy, no ale po kolei będziemy iść.

coraz dalej. Wtedy Patti Smith, cały czas żyjąca, ciesząca się dobrym zdrowiem, amerykańska piosenkarka, songwriterka, poetka, autorka różnych tekstów i książek, która zadebiutowała w roku 1975 roku i od tamtej pory cały czas konsekwentnie prowadzi swoją karierę z konsekwentnym wizerunkiem. Wtedy wydała singiel People Have the Power. Na stronie B były utwory Where Duty Calls oraz Wild Leaves. Natomiast People Have the Power stało się jedną z najsłynniejszych piosenek tej właśnie artystki. Przypomnijmy to sobie.

Dokładnie dzisiaj mija rocznica nagrania przez Elvisa Presleya swojej wersji piosenki I Washed My Hands in Muddy Water. To było w roku 1970. Ale nie każdy wie, że ta piosenka, która była nie tylko przez Elvisa Presleya wykonywana, ale przez wielu, wielu innych wykonawców, jest znacznie starsza. Po raz pierwszy nagrał ją Stonewall Jackson, urodzony w 1932, zmarły nie tak dawno, w 2021 roku. I ta piosenka znalazła się w 1964 roku. To są właśnie te dzisiejsze archiwalia na jego albumie Trouble and Me.

Nie wiem, dlaczego nikt nie wraca dzisiaj do takiej techniki realizacji nagrań, gdzie część instrumentów jest wyłącznie w lewym kanale, część wyłącznie w prawym. Tak w latach 60. właśnie było i paradoksalnie rzecz biorąc, bardzo dobrze się mimo wszystko słucha tego na słuchawkach, bo to wszystko się tak równoważy, że nawet jeżeli coś nam trafia tylko do lewego albo tylko do prawego ucha, to jednak jest to całość. No taka była wtedy technologia. Były też niedoskonałości winyla. Starano się to stereo maksymalnie uwypuklić. Tak właśnie na tym nagraniu było. A kolejna rocznica to jutro. Jutro, czyli 8 czerwca, minie równiuteńko 45 lat od czasu wydania singla pod tytułem Queen of Hearts oczywiście. Tak musiałem spojrzeć na naszą listę, dlatego że spojrzałem na River of Love. Oczywiście River of Love to jest strona B. Mówimy o Joyce Newton, to taka wokalistka też już dzisiaj troszeczkę zapomniana i utwór wart jak najbardziej odkopania po tak okrągłej liczbie lat. Posłuchajmy.

20:33 na radiowym zegarze. Przepołowiliśmy audycję i tak jak zwykle to bywa, czas na podróż w krainę klimatów południowo-słowiańskich. Pierwszym zespołem do zaprezentowania dzisiaj jest Zabranieno Puszenie, czyli palenie zabronione. To taki bardzo stary już zespół, który nawiązuje do historii muzyki byłej Jugosławii, również stylistyką graficzną. Ponieważ album, który na dzisiejszej zapowiedzi facebookowej mamy, to album, który wygląda jak z lat 80. Tymczasem skończył on niedawno 4 lata. 3 czerwca ta rocznica miała miejsce. Karamba to tytuł tego albumu, który za chwileczkę włożymy do odtwarzacza i posłuchamy sobie 2 utworów. Myślę, że warto, bo klimat jest wyśmienity, pierwszorzędny. Zresztą jak cała twórczość Zabranieno Puszenie. Będą 2 utwory. Neokrecis Sine, czyli Synu Nie Obracaj Się, Nie Odwracaj Się, oraz blues Predsiednika Obsztine, czyli blues takiego burmistrza czy prezydenta, czegoś w rodzaju właśnie odpowiednika naszego burmistrza. Zabranieno Puszenie w Akademickim Radiu Centrum.

je duhovna, da možda se rumeje.

I tak sobie chłopcy grają od 1980 roku, jak widać. Cały czas są w formie. Oczywiście powiedziałem, że zespół z Jugosławii. No teraz już Jugosławii nie ma, więc należałoby chyba odpowiedzieć na pytanie, z jakiego obecnego kraju są. No i tu można przeprowadzić pewne śledztwo, ponieważ w tytule mieliśmy predsiednika, a nie predsednika, czyli jest wymowa jekawska. A zatem nie może to być Serbia, musi to być coś na zachód. I tak też jest, bo zespół został założony w Sarajewie i tam też obecnie na terenie Bośni muzycy mieszkają i sobie działają i koncertują. Natomiast na dalszą część naszej audycji przeniesiemy się do Serbii. Tam już by był predsednik, tam też będzie człowiek, nie człowiek, koi swe serce larze, czyli człowiek, który okłamuje swoje serce. W następnej piosence zespół Bajaga i Instruktori, który powstał w 1984 roku w Belgradzie, wtedy w Jugosławii, a dzisiaj oczywiście Belgrad cały czas pozostaje stolicą Serbii. Sięgamy po płytę również nie jakąś bardzo starą, ale mającą swe lata już, ponieważ skończyła ona dokładnie wczoraj 14 lat i z niej właśnie dwa kawałki. Ako treba daje kraj, czyli kiedy trzeba, aby był koniec, aby zakończyć, oraz suza, czyli łza.

20:53. Taki moment, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że to już jest koniec audycji, a naprawdę szkoda. Został jeszcze jeden punkt programu na dzisiejszy wieczór. Przypomnę, tak gwoli ścisłości, jeżeli by ktoś słuchał audycji pierwszy raz, to można oczywiście znaleźć na profilu facebookowym playlisty po każdym wydaniu. W serwisie Spotify jest również playlista zbiorcza, więc jeżeli kogoś dzisiaj zainteresowało to, co słyszał, to jak najbardziej może do tego wrócić. To nie jest tak, że gdzieś to sobie uciekło i nie będzie można przez następne kilka lat sobie tego właśnie utworu przypomnieć. Natomiast na koniec rocznica bardzo okrągła, może mało związana z utworami mniej znanymi, ale będzie mniej znany cover. Dlaczego? Dlatego, że 1 czerwca, w Dzień Dziecka, minęło równiuteńko 30 lat od wydania albumu Load grupy Metallica. Jeżeli zabłąkał się dzisiaj na antenę ktoś, kto słucha audycji niemaletko, no to na pewno nie trzeba o tym nic mówić i przypominać. To jest zupełnie oczywiste, ale pozostałym o tym przypomnę. No i cóż, i trochę przeniesiemy się w świat Metalliki, ale w nieco innym wydaniu, ponieważ audycja Za Górami to jest też taki moment, kiedy słuchamy na antenie Radia Centrum bardzo nietypowych coverów utworów znanych. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Komsta był z wami. Od 21:00 stery przejmuje Radosław Barszcz. Zerówka, potem basment i do rana świetna muzyka wybrana przez redakcję muzyczną Akademickiego Radia Centrum. Cover Metalliki zostaje z wami. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: No, niedziela 21:00, Radek Barszcz. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy zerówkę, czyli audycję z muzyką i o muzyce z lat 2000, ale na początek dzisiaj skok w bok.

Szalalala, wspaniałe szalalala. Nie wiem, czy nie najwspanialsze szalalala w historii muzyki. No to jeszcze raz, to jest Zerówka, czyli audycja o muzyce i z muzyką z lat 2000, ale to był taki mały skok w bok, bo to nagranie Arctic Monkeys, czyli The Hellcat Spangled Szalalala, pochodzi z roku 2011. Nagranie z płyty Suck It and See, wydanej w 2011, a dokładnie 6 czerwca. Czyli wczoraj minęło 15 lat od tegoż wydawnictwa. I jak tak sobie myślę, no to taką ładną klamrą zamyka nam się też to, co działo się od początku roku tutaj w temacie Arctic Monkeys w Zerówce, bo przypomnę, w styczniu celebrowaliśmy tutaj 20. rocznicę wydania debiutanckiego albumu Arctic Monkeys, a teraz już prawie na koniec sezonu 15-lecie płyty Suck It and See, i to była czwarta płyta w dorobku Arctic Monkeys, także no naprawdę nieźle tam się zadziało przez te 5 lat. Dzisiaj matematyki i liczenia będzie całkiem sporo, bo no ten początek czerwca ma w sobie coś magnetycznego dla artystów albo dla ich wydawców. Coś, co sprawia, że płyty wydawane były w tych datach jak grzyby po deszczu. I tak na przykład 6 czerwca 2005 roku ukazał się album Get Behind Me Satan duetu The White Stripes.

pierwszy utwór z pierwszej płyty, single z płyty Get Behind Me Satan, duetu The White Stripes. Myślę, że doskonale znane nagranie słuchaczom Radia Centrum, bo zaraz zdziwienia, słuchacie Akademickiego Radia Centrum i audycji Zerówka. I jeśli słuchacie, jeśli jesteście przy radioodbiornikach, czy też na słuchawkach, albo przynajmniej na laptopowych głośniczkach, to dajcie proszę znać. 515-515-982. Jesteśmy też w mediach społecznościowych Zerówka, ze specyficznym takim zapisem, bo zamiast U piszemy to słowo używając dwóch literek O. To na Facebooku i Instagramie, tam playlisty, aktualności i inne ciekawostki się pojawiają. Zachęcam do obserwowania. No i jest też TikTok Radek Barszcz, gdzie trwa live, jak zawsze, z tej audycji. I tam też różne TikToczki, reelsy i te sprawy dotyczące muzyki i nie tylko muzyki z lat 2000 wpadają najczęściej. Zapraszam, zachęcam. No i fajnie, że jesteście. To teraz My Doorbell, czyli jeszcze jedno nagranie z albumu Get Behind Me Satan, White Stripesów, a potem nagranie z albumu tak ikonicznego, że no zresztą posłuchacie sami.

Smile Like You Mean It. The Killers, oczywiście trzeci singiel z albumu Hot Fuse, czyli debiutanckiej płyty Killersów, która ujrzała światło dzienne dokładnie 7 czerwca roku pańskiego 2004, czyli 22 lata dzisiaj kończy. Żadna to okrągła rocznica, te 22 lata, no ale jest to na tyle ikoniczne, na tyle zerówkowa płyta, na tyle ważna, że warto o tym mówić, warto wspominać i przypominać, i będę to robił. A ta piosenka według zespołu do Smile Like You Mean It powstała na kolanie w zaledwie 8 minut. Nieco więcej, bo 17 już po godzinie 21. Agnieszka melduje się na Instagramie dzisiaj. Marcin napisał komentarz na Facebooku, że sądząc po dzisiejszej grafice, to będą same sztosy. No co ja mogę rzec? No będą, jak Tommy Lee Jones w Ściganym, będą. Zachęcam, żeby zajrzeć na Facebooka i tę grafikę zobaczyć i polubić przy okazji, bo czemu nie? A teraz pytanie, kto lubi trylogię? Od na przykład trylogia Władcy Pierścieni. Bardzo zerówkowa rzecz, bo rok 2001, 2 i 3. Ja uwielbiam całym sercem trylogię Matrixa. Też mocno zahaczał lata 2000. Jason Bourne, to już kolejny przykład. A czy słyszeliście o trylogii morderstwa w wykonaniu zespołu The Killers?

Midnight Show. The Killers, a trylogia morderstwa. Jest coś takiego. Trylogia morderstwa zespołu The Killers to są trzy utwory, które przedstawiają mroczną opowieść o zazdrośniku zabijającym swoją byłą dziewczynę. Chronologicznie fabuła obejmuje rozstanie i planowanie zbrodni w utworze Leave the Bourbon on the Shelf. To jest nagranie z wydanego w 2007 roku albumu Sawdust. To jest kompilacja B-side'ów, czyli takich nagrań z lat poprzednich, które nie znalazły się na głównych płytach. Część druga to zamordowanie Jennifer w utworze Midnight Show, który właśnie usłyszeliśmy. A część trzecia tej trylogii to jest przesłuchanie mordercy w Jenny Was a Friend of Mine, czyli utworze, który Hot Fuse otwiera. Tak to trochę nie po kolei na albumach, ale jak się to zbierze, to tworzy nam naprawdę ciekawą, kryminalną opowieść. Takie to kryminalne zagadki z Las Vegas w wykonaniu panów zabójców, czyli killersów. Będzie na ten temat TikTok. Zapraszam w nadchodzącym tygodniu na mój profil Radek Barszcz. 24 minuty po 21 tymczasem. I przed nami kolejna rocznica. I ponownie będzie to debiut i ponownie rocznica nie będzie okrągła, ale znowu mamy do czynienia z prawdziwą ikoną lat 2000.

4 czerwca minęły 24 lata od płytowego debiutu Avril Lavigne. Piękna wiadomość od słuchacza. Wszyscy na to czekali, nikt nie miał odwagi zapytać. No bardzo proszę, Skater Boy. To nagranie za nami. W radiu tego nie widać, ale będzie widać to na playliście, która prawdopodobnie jutro pojawi się na zerówkowym Facebooku i Instagramie. Zapis tego tytułu jest dosyć specyficzny, bo zamiast pełnego wyrazu skater mamy tutaj SK8R. No i boy też jest zapisany przez I, a nie właściwie językowi angielskiemu Y na końcu. No ja teraz będę takim mądrym panem, który przeczytał w internecie, skąd się to wzięło. To jest tak zwany lead speak, internetowy slang i język szyfrowy, w którym litery zastępuje się przez wyglądające podobnie cyfry lub, tak jak w przypadku skater boya, jedna cyfra zastępuje całą sekwencję liter, a slang ten wywodzi się z subkultury hakerskiej i środowiska graczy lat 90. No, zerówka i wiesz więcej, to moje hasło, dobre, nie? To teraz może coś o samej artystce. Avril Lavigne to jest jej prawdziwe imię i nazwisko. W momencie debiutu, czyli w 2002 roku, zaledwie 17-letnia dziewczyna, którą ta płyta wyniosła na wyżyny popularności. Ponad 16 milionów sprzedanych albumów w samych Stanach Zjednoczonych, co dało jej status najlepiej sprzedającej się artystki 2002 roku. No i status chyba jednego z najgłośniejszych, najmocniejszych i najbardziej charakterystycznych debiutów początku milenium. Chociaż nie jest to nic innego jak archetyp fajnej dziewczyny z sąsiedztwa. Cała ta debiutancka płyta, utrzymana w klimacie kalifornijskiego, słonecznego, ubranego w trampki pop-punka, no ale wolniejsze momenty też tam były.

No nie zgadniecie, kiedy miała premierę ta płyta. Dokładnie dzisiaj, mija 20 lat, 7 czerwca 2006 roku, za nami nagranie Say It Right, album Loose został wydany właśnie wtedy. Artystka to oczywiście Nelly Furtado, no w pewnym stopniu to też jest archetyp The Girl Next Door, dziewczyny z sąsiedztwa, chociaż w tym przypadku to była trzecia płyta w jej dorobku, to już bardziej dziewczyna o statusie dużej gwiazdy. Płyta wyprodukowana przez Timbalanda, producenta z olbrzymim już w tamtym czasie dorobku, co też przełożyło się na wywindowanie pani Nelly Furtado do statusu globalnej gwiazdy, a album Loose to w 2006 roku szczyty list przebojów absolutnie na całym świecie. No, pani Nelly raczej na żywo w najbliższym czasie nie usłyszymy, za to Timbaland w tym roku wystąpi na Łódź Summer Festival w lipcu jako jedna z gwiazd. Co tam się będzie działo? Proszę sobie zobaczyć ten line-up i wziąć pod uwagę, że Łódź Summer Festival to tak jak Juvenalia kiedyś w Lublinie, czyli za kompletną darmożkę. Więcej o festiwalach i artystach lat 2000, którzy w tym roku wystąpią w Polsce już za tydzień w Zerówce. Zapraszam już teraz. Tymczasem wiadomość od Agnieszki. Ależ tosy, panie Radku, cała młodość przebiegła mi przed oczami niczym mroczki, gdy za szybko wstanę. Ależ bracia mroczek? Proszę tam uważać na siebie. 22 minuty do 22. A czy ktoś pamięta początki pani Nelly Furtado? Rok 2000 i debiutancki singiel z debiutanckiego albumu brzmiał tak.

Beef, czyli Brachaczek i Fochman. Poboczny projekt muzyków Pogodno i byłych muzyków Pogodno, mimo że Jacek Budyń-Szymkiewicz, wtedy jeszcze obecny na tym West Padole, nie brał udziału w tym projekcie, to da się tu wyczuć tego pogodnego ducha. Za nami nagranie Ślązak, singiel z debiutanckiej płyty Ano, wydanej w 2009 roku, za którą zespół Beef otrzymał nagrodę Fryderyka za nową twarz na muzycznej scenie. O, taki wspaniały letniaczek i takich zatruć Państwu tego lata życzę. W drodze do Darłowa, czy też w każdym innym wakacyjnym kierunku. 13.30 do 22.00. Dobrze, to teraz tuż przed końcem sobie jeszcze zwolnimy nieco.

13 Senses Into the Fire, utwór z debiutanckiej płyty tego brytyjskiego zespołu. Nagranie, które świat poznał szerzej dzięki pojawieniu się w jednym z odcinków serialu Grey's Anatomy. No i w ogóle obecność w serialach to była winda do nieba dla wielu muzyków w tamtym czasie, a Grey's Anatomy, czyli w Polsce serial znany jako Chirurdzy, był prawdziwą wyrzutnią rakietową hitów. Snow Patrol, Chasing Cars, The Fray, How to Save Life. To takie najbardziej znamienne przykłady. Nagrania pojawiły się w finałowych odcinkach sezonu i weszły, może dzięki temu, a pewnie w dużej mierze dzięki temu, do kanonu muzyki rockowej i rozrywkowej. Odcinek filmowo-serialowy mieliśmy już kiedyś w zerówce, ale temat jest niewyczerpany i myślę, że jesienią w kolejnym sezonie audycji sobie powtórzymy. Tymczasem zbliżamy się powoli do końca. Teraz będzie ciekawa zbieżność nazw.

Co to, nie wiem. Wonderful Life, to na pewno, to wiem. Utworów o tym tytule, które osiągnęły światowy sukces, było przynajmniej dwa. Pierwszym był oczywiście Black i Wonderful Life, nagranie z 85 roku. A za nami zespół Hertz, również z utworem Wonderful Life, utwór z ich debiutu wydanego w 2010 roku. Ale nie o zbieżności tytułów, a nazw zespołów będzie, ale zanim do tej koincydencji przejdziemy, to ja się jeszcze pożegnam, bo 4,5 minuty zostało do 22, za chwilę Basement, DJ Hosh dzisiaj i panowie dzisiaj grają z winyla i nie miksują, tak mi powiedzieli. Zostańcie koniecznie, jeżeli chcecie usłyszeć, jak to zabrzmi. A mnie, jak zawsze, szalenie miło było tu być przez ostatnią godzinę. Radek Barszczy, dobrej nocy, do usłyszenia, a na koniec będzie dziś nowy początek. Mamo, chcemy piosenkę Hertz. Mamy Hertz w domu. Hertz w domu?

0: Minęła 22, czas na drum and bassy na antenie Akademickiego Radia Centrum. Piotr Próchniak przed mikrofonem oraz moi goście, a są nimi DJ Hosz.
1: Siema, siema.
0: Oraz DJ MPH.
2: Siemka, nie mylić z MPK.
0: Tak.
1: Okay. Już nie ma MPK.
0: Nie, to chodzi o to, że ja kiedyś tak powiedziałem na antenie.
2: Tak, przedstawił mnie jako MPK.
0: Tak, także bardzo przepraszam. Już nie popełnię tego błędu. Właśnie i dzisiaj DJ MPH z nami tak trochę z doskoku, bo nie planowaliśmy, ale fajnie, że jesteś, Rafał. To dzisiaj taki plan na audycję, że puszczamy z jednego gramofonu, mimo że mamy dwa, czyli tutaj żonglujemy winylami, nie miksujemy, puszczamy całe numery z winyla, oceniamy, gadamy o płytach, o muzyce i MPH tutaj będzie oceniać, kto przyniósł fajniejsze traki. Dobra, to był track od DJ Hosza. Hoszu, co to było?
1: To był Akola z gościnnym udziałem. Musiałem sprawdzić i sobie przypomnieć. Big Tricks. Czyli takie, można powiedzieć, amerykańskie lightowe jungle.
0: Stary chyba numer.
1: Oj. Stary, ale tak patrząc na moje płyty, które mam, to nie taki stary w zasadzie.
0: Jasne. Rafał, podobał ci się ten numer?
2: Dla mnie za lekko, ale przyjemne.
0: Okej. Okay. Tak, bo wiemy, że ty ostro neurofunki i takie tam. Klimaty.
2: Nie, nieprawda.
0: Ale lubię mrocznie i głębo.
2: Ale bardziej tak mrocznie lubię.
0: Jakbyś mógł tak mówić wprost tego tutaj.
2: Bardziej mrocznie lubię.
0: O, właśnie. No dobrze, to teraz ode mnie numer. Ode mnie już takie coś świeżego. DJ Terik i Tonika. Nasi znajomi z Ukrainy. Wielokrotnie graliśmy tutaj z nimi imprezy. Nie wiem, jaki numer wybrałeś. Chyba B1 było?
1: B1.
0: Okej. Okay. Cały album jest 4 utwory na tej płycie i w podobnym klimacie. Także ten będzie dobry.
1: Z wokalem?
0: Chyba tak.
1: To jedziemy.
0: 33.

0: ile do końca? Pół centymetra.
1: Nawet już mniej, 2 mm.
0: Tak się określa czas na płycie winylowej.
1: Chyba ty.
0: Derek i Tonika już nie produkują razem muzyki. Ich drogi rozeszły się. Derek ostatnio wydał jakieś nowe winyle, z tego co pamiętam, i chyba nawet grałem i jakiś bardzo dobry materiał.
2: Ale już bez Tonika na...
0: Bez Toniki, tak. Bo to Derek, on i ona Tonika.
2: I jest teraz sam Derek na YouTube?
0: Sam Derek, tak. Mhm. MPH, jak ci się numer podoba?
2: No, zdecydowanie lepszy w sumie, bo bardziej w moim klimacie takim mrocznym, nie?
0: Tak. Tutaj też, Hoszu, przypomniałeś, że umawialiśmy się na jakieś płyty z wokalami.
1: Właśnie, i ty chyba nie... Znaczy, złamałeś obietnicę.
0: Dokładnie. Umówiłem się z tobą, po czym...
1: To będzie następny kawałek z wokalem. Stary jak świat.
0: Widzę stąd Rumble in the Jungle.
1: Tak jest. Greensleeves. Jedziemy. Z jamajskimi wokalami. W wydaniu dżunglowym. Roku nie pamiętam. Original!

0: Tak, 5 nawijaczy w tym numerze. 4.
1: 4. Ninja Man, Bounty Killer, Beanie Man i Ninja Ford.
0: Okej.
1: Okay. Wydany przez Greensleeves, czyli reggae Jamajka robiła kiedyś dżunglę. Takie to były czasy.
0: Takie były czasy. Może zagramy coś na kolejnej imprezie Bujace, bo wracamy do starego cyklu imprez Bujaka. Znaczy nie wiem, czy wracamy, ale wracamy przynajmniej na jedną edycję. Za 2 tygodnie, 20, jeśli dobrze zobaczę tutaj. Tak, 20, czyli w zasadzie już za 2 tygodnie w sobotę, 20 czerwca w Undergroundzie. Zapraszamy was na Bujakę, czyli tak cykl imprez drum and bassowych Mikro, ja, GTRX oraz Bosto.
2: Ale kogo dokładnie zapraszasz, bo spojrzałeś się na mnie.
0: No zapraszam ciebie też.
1: Krzysztof. Nas nie zaprosił, nas nawet nie powiedział.
0: Wy jesteście z automatu zaproszeni.
2: A kto tam jest w line-upie, mi powiedz.
0: No to tak jak mówiłem, Bosto, GTRX, Mikro oraz ja zapraszam was bardzo gorąco na imprezę.
2: Jeszcze raz powiedz, kto jest w line-upie.
0: I was także wszystkich zapraszamy na imprezę. Tak, będzie tak. Okej, teraz winyl ode mnie, a w ogóle Rafał, jak ci się podobał ten numer?
2: No poza tym, że zawsze jak słucham dżungli, to mam ochotę pójść zapalić. To numer fajny, no.
0: Spoko. Ja znalazłem w tych dzisiejszych winylach coś z wokalem i tak w sumie gruby to winyl. I w ogóle Hoszu, nie wiem, czy ja przypadkiem go nie kupiłem od ciebie kiedyś.
1: Nie wiem, ty wiele płyt ode mnie kupiłeś, ale jak... Jeśli to kupiłeś ode mnie, to bardzo dobry wybór.
0: Myślałem, że powiesz, to bardzo źle, że ci ją sprzedałem.
1: Nie, ja mam nawet, że tak powiem, podwójną opcję, wersję, znaczy w sensie zdublowany.
2: Nie mówiłeś, że masz hurtownię winyli.
1: Nie, ale kiedyś kupiłem 2 razy to. I jedna wersja jest opcja taka funkielinówka nieśmigana.
0: No jasne.
1: Nigdy nie grana na imprezach.
0: To właśnie taki temat. Sprzedajesz jeszcze winyle swoje?
1: Nie mam czasu, żeby, że tak powiem, bawić się wyprzedaż.
0: Ale też była taka sytuacja, że kiedyś coś sprzedałeś, a potem żałowałeś. I to chyba...
1: A to tak, to u ciebie znalazłem później taką płytę. I...
0: No właśnie. Bo to jest taki temat, że DJ-e sprzedają swoje płyty, a potem żałują i jednym mówią, że no jednak nie.
1: Betelowi kilka fajnych sprzedałem i żałuję do dziś.
0: Błędy młodości.
1: No, takie życie.
2: Okay. Ja mam tylko kolekcję po ojcu, głównie Marek Grychuta. I tam Bajm i takie tam

0: rzeczy i nigdy nie sprzedałem. Trzymaj. Nie mam gramofonu.
1: Trzymaj, bo to może będzie rosło z wartością. Chociaż, nie wiadomo. No dobrze, ode mnie MC Dead.
2: Tak, Out of Dead.
1: Out of Dead.
2: 96 rok, to brytyjskie jungle.
1: Tak.
2: I numer... Ale nawija dalej MC Dead na scenie.
1: I utwór Stir It Up. Tak, A1.
2: Stick Up. W remiksie The Mac. Ale tu chyba był ktoś tam z Elements of Noise. Jedziemy.

0: dobiega do końca.
1: Tak jest. Joseph Ellington, tak? MC Dead. Ten kawałek był kiedyś na taki, znaczy wydanie taki składający, chyba Machina to wydała. Coś w nazwie z perkusją i tam był właśnie z Emotifu, z różnych takich wytwórni brytyjskich. Tak, tak, tak. To wtedy chyba Marcin te kawałki składał. To były czasy. Teraz już takich rzeczy się nie gra.
0: I tu trzeba uważać, bo dwa numery na stronie. Fajne te stare albumy.
2: Ten retro bas jest taki fajny, nie?
0: No właśnie, aż piszczał.
2: Taka sinusoida.
0: No dobry bas. I teraz Hoszu tutaj zmienia winyla. Nie chciałeś powiedzieć, co będzie.
2: Niespodzianka.
0: I tu coś namazane na white labelu.
1: Bo to jeszcze, dokładnie.
2: Zaraz się okaże, że to jego produkcja.
1: Nie, to jest Mr. Quest. To taki, niektórzy powiedzieli, jump-upowy klimat.
0: Ale dalej chyba wydaje. To tam...
1: Chyba tak, ale już tak trochę, no takie... trochę inne rzeczy, ale generalnie to jeszcze z tych czasów takich, gdzie były takie bangery drum and bassowe z jakimś MC i to się naprawdę fajnie sprzedawało.
0: Teraz w basementie czasem gram Mr. Questa, to są dalej takie w klimacie dżunglowym, tylko faktycznie czasami jump-upowo albo czasami nawet popowo tam podjeżdża.
1: Bardzo możliwe. To co, jedziemy?
0: Zapraszam.
1: Proszę bardzo.

0: herb and weed and weed and ganja scene. We call coots a coot and notch a notch. And we respect our article rule, boy, for that.
1: Ależ to był czas.
2: No i na koniec.
1: Płyta z każdej strony przekatowana.
2: Ale jeszcze
1: dobrze. Druga strona też jest dobra. To jest taka płyta, którą się grało całą zawsze.
2: Jasne. No w tym klimacie co MC Dead i...
1: No w końcu to był MC 5-0. Też dżunglowy MC, taki typowo.
2: No właśnie. Dobra, to ja zmieniam klimat teraz.
3: No jestem chyba za młody, żebym mógł śmiało powiedzieć, że to się grało.
2: Tak, a to ode mnie teraz Dis 42, czyli Dispatch numer 42, Break i Survival, i to jest, są ksywy, które MPH ty grasz na pewno na imprezach. Bo to deepowe, mocne, głębokie brzmienie. Hoszu, nie wiem.
1: Wokal?
2: Nie wiem, ale jestem ciekaw właśnie, Hoszu, czy tobie się spodobało.
1: Ostatnio... Znaczy, sam break, okej, to zależy, jeśli to nie będzie takie zbyt ciężkie.
2: Nie, no zbyt ciężkie nie będzie. Rok 2011 i tutaj widzę na Discogsie, że tak nie wyszło tego za dużo. W sensie tutaj jakiś test pressing i pliki tylko.
1: No ale to jest 42.
2: No właśnie, i to, ale naprawdę nie ma, tu widzę ładna okładka, no ale jest tylko jedno wydanie test pressing.
1: Albo ktoś nie dodał po prostu, możesz się wykazać i dodać.
2: Być może. Ja w swojej historii już kilka dodałem na Discogsa.
1: Jestem w ciebie dumny.
2: Bo ty mnie nauczyłeś, Hoszu. Tak, ale no i widzę też, że no, jest jedna kopia na sprzedaż tutaj, tylko $50. Także chyba dobry winyl to będzie.
1: Sprawdźmy.
2: 45.
1: O, było używane.
2: No to jest tak. 45.

0: Mówiłeś MPH DJ Friendly numer.
1: A no tak, ładnie się zaczyna perkusją i taki jest dosyć progresywny, nie? Łatwo by się go grało i myślę, że nie trzeba by było się tak trzymać nawet klucza. Po prostu do wszystkiego byś to zgrał.
2: Widzisz, możesz spróbować z winyli połupać.
1: No, pozostawialiście tego drugiego winyla, nie za bardzo.
0: To znaczy?
1: No nie, jest przygotowany. Ale to widzieliście tylko jednego.
0: Ale to jest mój kolejny, a teraz wiecie coś od Hosza. Właśnie, może powiedzmy przy okazji, że za tydzień także kręci się winylowa płyta, bo zagra GTRX i napisał mi, że przygotował porcję neuro i starych jump-upów na winylach, żeby przeedukować młodzież, jak kiedyś wyglądały jump-upy.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, tak. Czyli będzie się kręcić winyl, 2 gramofony.
1: A to teraz jump-upy ci się nie podobają?
2: Zawsze się podobały.
0: Teraz chyba, nie wiem, ja mam takie pojęcie swoje osobiste na temat jump-upów. Takie dwa dźwięki i ostatnio to, co Mura grał tutaj w basemencie. No generalnie fajnie, no nie moje, ale coraz bardziej się przekonuję. Mam takie swoje ulubione numery jump-upowe, na przykład Lumberjack od Serum, ale generalnie takie trzy dźwięki, szuranie krzesła, to tak średnio.
2: Jak klasyki, jak Aphrodite i takie rzeczy. To.
1: No ja już w dramach siedzę jakieś 10, może 15 lat i do tej pory mam 2 numery jump up, które mi się podobają faktycznie, które mogę powiedzieć, że są spoko.
0: I co to jest?
1: Nie pamiętam. Nie pamiętam tytułów, ale jak sobie przypomnę, to dam znać.
0: Okay.
2: To my pojedziemy z kolejnym, można powiedzieć, klasykiem i z wokalem. Rapowy. MC.
0: Rapowy drum and bass.
2: Tym razem rapowy MC. Ale słuchajcie.
3: Y'all thought it was a game. We ain't playing with y'all motherfuckers. East side, west side connection for real. The side's going down, huh? Come down to you and me, huh, Mr. Side? Shrub.

0: Method Man i można
1: Charlie
0: było się,
1: Size.
0: I było się można domyślać, tak.
1: Tak, to no jest piękny przykład, jak dobry MC rapowy się odnalazł przy szybszych bitach.
0: No w zasadzie można powiedzieć, że prawie tutaj mamy producenta, to może powiedzieć, że od hip-hopu do drum and bassów całkiem niedaleko.
2: To niedaleko, bo to tempem się zgrywa. Z połowa tempa rapu, nie? Więc idealnie się zgrywa. Nawet jak w tym samym tempie nawija.
0: No właśnie, i teraz ode mnie płyta i tutaj przy okazji właśnie tego producenta też wywiązała się przed chwilą rozmowa, że to jest top of the top. Danny Bird, bo o nim mowa, Hospital Records, rok 2008 i Hoszu, powiedziałeś, że gdybyś nie wiedział, że to Hospital Records, to nigdy byś nie powiedział, że to ta wytwórnia.
1: No bo ten kawałek zupełnie nie pasuje do tej wytwórni, ale jest no mega, dla mnie mega. Jest, też mam tą płytę.
0: Jest dżunglowy po prostu. Shockout numer. I tutaj, a ty z kolei mówiłeś, PH, że... że w swojej produkcji muzyki natknąłeś się na stemy od danego Berda.
2: Tak, korzystałem z jego perkusji. O, tam dużo miał tych paczek właśnie do produkcji jakichś różnych sampli i tak dalej. Do tej pory mam to na dysku. Szkoda, że już nie chce mi się produkować.
1: To jedziemy.
0: Dobrze, ja bym chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że już po tym... numerze i tam już jego nowsze jakieś dokonania, to już on tak skręca w stronę takiego może popu nawet, czy tam jakiejś popularnej muzyki. Ostatnio jakieś tam nowe produkcje z Sigmą i takie tam historie. Gramy.

0: Barabarajna. Tak, 3 do 23. Dany Bert, ścinamy go. I Hoszu, jeszcze jeden numer na koniec.
1: Taki szybki numer. Chyba.
0: Taki szybki numer, dokładnie. I żegnamy się. Ja przypominam, że za tydzień także płyta winylowa, DJ GTRX z adekami całą godzinę zagra.
1: Super.
0: Także dziękujemy za dzisiaj, kłaniamy się nisko. DJ MPH, DJ Hosz oraz ja, Piotr Pruchniak, dziękuję.
2: Dzięki. Siema, dzięki.
0: Do usłyszenia.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

co się to zdarza. Ta, ta, ta, la, la.